Sława Jezusu Chrystu. Minęła godzina 16. Witamy Państwa serdecznie na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Cieszymy się, że mogą Państwo spędzić to popołudnie razem z nami. Pozdrawiamy Państwa w trwającym okresie postu piotrowego, czasie szczególnej modlitwy, refleksji i duchowego przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które obchodzimy 12 lipca. Przygotowaliśmy wiele ciekawych audycji, także zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania przedstawia się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Łukasza Bartoszuka. Około godziny 16:35 zapraszamy na audycję Głos Liturgii, program Ichumena Panteleimona Karczewskiego. Punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie usłyszą Państwo serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Po wiadomościach zapraszamy Państwa na żywoty świętych, a następnie wysłuchamy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akefistu do poczajowskiej ikony Matki Bożej. W dalszej części programu o godzinie 19 zapraszamy Państwa na wykład Historia Ławry Poczajowskiej, który przedstawi Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. O godzinie 20 ponownie usłyszymy wiadomości, a po nich zapraszamy na relację z jubileuszu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na zakończenie naszego spotkania o godzinie 20:40 wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 23 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Tymoteusza, biskupa Prusy, męczenników Aleksandra i Antoniny Ciewicy, świętego Teofana Antiocheńskiego, świętego Bazyliana, biskupa Laodycei, świętego Sylwana z Chimnika Pieczerskiego, odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa Riazania, świętego Jana Metropolity Tobolskiego.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Listu do Rzymian od rozdziału 10, wersetu 11 do rozdziału 11, wersetu 2 oraz Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 16 do 20. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w Którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak to jest napisane? Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę, ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa. Pytam dalej, czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi, wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem, wzniecę w was gniew wobec ludu nierozumnego. Izajasz zaś odważa się powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela mówi: cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego. Pytam więc, czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela?

Rzecze Pan, do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przemawiając swym rówieśnikom, mówią: graliśmy wam na flecie i nie tańczyliście, zawodziliśmy i nie rozpaczaliście. Przyszedł bowiem Jan, ani jadł, ani pił i mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, który je i pije i mówią: ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak mądrość została usprawiedliwiona przez dzieci swoje. Wówczas Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonały się liczne dzieła Jego mocy, że nie nawróciły się.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz zapraszamy na duchowe pouczenie. Kazanie wygłosi ojciec Łukasz Bartoszuk, proboszcz parafii prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Ploskach.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, aby zrozumieć w pełni przekaz dzisiejszego czytania ewangelicznego, należy wrócić do wczorajszego, to jest do czytania poniedziałku 4 tygodnia po Pięćdziesiątnicy. Tamto widzimy świętego Jana Chrzciciela osadzonego w więzieniu, który posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: czy ty jesteś tym, którego oczekujemy? Jezus zaś odpowiada jego uczniom: przekażcie Janowi, co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. I błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Zaś zebranemu tłumowi stawia ukierunkowujące pytanie: kogoście chcieli widzieć w Janie? Trzcinę chwiejącą się na wietrze? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Przy czym stanowczo dodaje, iż Jan jest tym, o którym pisano: oto posyłam anioła mojego przed obliczem twoim, który utoruje drogę przed tobą. Stwierdzając tym samym, iż Jan Chrzciciel jest największym prorokiem i zapowiadanym zwiastunem Mesjasza. Po tych słowach mówiących o Janie, swoim poprzedniku i jego wzniosłej posłudze, Pan nasz Jezus Chrystus dla zebranych stawia pytanie: do kogo przyrównam to pokolenie? Czyli mówiąc inaczej, do kogo upodobnię tych ludzi, z którymi przychodzi mi się obcować? Zbawiciel następnie przechodzi do zobrazowania stosunku ludzi do Jana i do siebie. Pan porównuje ówczesnych mu ludzi do dzieci bawiących się na rynku, dzieci, które narzekają na swoich towarzyszy, że nie przyłączają się do ich zabaw, radosnych czy smutnych, i ganią ich za to. Święty Chryzostom tak wyjaśnia słowa Zbawiciela o sobie i o Janie Chrzcicielu. Jezus powiedział: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. To znaczy, nie prowadziłem surowego życia, a nie byliście mi poddani. Śpiewaliśmy wam pieśni smutne, a nie płakaliście. To znaczy, Jan wiódł surowe życie, a nie słuchaliście go. Nie dziw się, komentuje święty Jan Chryzostom, że Pan posługuje się prostymi i nieszlachetnymi porównaniami. To znaczy, porównuje siebie i swojego poprzednika do dzieci grających na flecie lub płaczących podczas gry. Mówi w ten sposób, dostosowując się do słabości swoich słuchaczy. Bracia i siostry, Pan Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, co możliwe, aby, jak to ujął Chryzostom, nie pozostawić bezwstydnym ludziom najmniejszego powodu do pochopnych wątpliwości. A dzieci mądrości, czyli ci, którzy całym sercem szukali drogi do zbawienia, dowiedli swymi czynami, że łatwo jest znaleźć tę drogę. Uwierzyli w Chrystusa, wcieloną mądrość Bożą, pokazując ten sam sposób, iż inni Żydzi mogli uwierzyć, lecz nie chcieli. Również święty Klemens Aleksandryjski w swym komentarzu pisze: pragnienia tańczących dzieci i śpiewających lamentacje ścierają się, gdyż obie strony ganią swoich towarzyszy za to, że się z nimi nie zgadzają. Żydzi cierpieli podobnie, gdyż nie akceptowali ani surowości Jana, ani pobłażliwości Chrystusa i nie odnieśli z tego żadnej korzyści. Zwykli zaś ludzie, których faryzeusze uważali za nieznających prawo, oraz celnicy, którymi gardzili wraz z poganami, wielbili Boga za posłanie wielkiego proroka Jana, który zwiastował przyjście Chrystusa Zbawiciela, i dali świadectwo swej wiary w naukę poprzednika, przyjmując od niego chrzest. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze nie uwierzyli w naukę Jana, nie przyjęli od niego chrztu i w ten sposób odrzucili Bożą wolę zbawienia. Następnie Zbawiciel stwierdza, iż to pokolenie, widząc wielkiego ascetę, jakim był Jan, zarzuca iż ma demona, czyli jest pod działaniem złego ducha, i odrzuca jego nauczanie. A w drugim zaś wypadku, widząc jego samego, spożywającego posiłek z celnikami, grzesznikami, również gorszy się i pozostaje obojętny. W duchowym periodyku, tak zwanych trojckich listkach, wydawanym przez Ławrę Trójcy Świętej, świętego Sergiusza w Syrgię w Posadzie w latach 1879-1917, znajdujemy następującą metaforę, przenośnie, która tłumaczy nam dogłębnie istotę dzisiejszego czytania. Cytuję. Ja i Jan szliśmy przeciwnymi drogami i postępowaliśmy jak myśliwi, którzy chcąc schwytać nieuchwytną bestię, stanęli naprzeciw siebie z dwóch przeciwnych stron. Każdy na swojej drodze i odpędzili je od siebie, także z pewnością wpadła w ręce jednego lub drugiego. Tak samo postępowaliśmy z Janem. Graliśmy wam na flecie, wiodłem życie swobodne, a wy nie tańczyliście i nie byliście mi poddani. Śpiewaliśmy wam smutne pieśni. Jan wiódł życie surowe, a wy nie płakaliście i nie słuchaliście go. Obaj mieliśmy ten sam cel, wasze zbawienie. Chociaż zbliżaliśmy się do tego celu przeciwnymi drogami, lecz wam nie podobało się ani moje życie, ani życie Jana. Bracia i siostry, jesteśmy w okresie postu apostolskiego, piotrowego, postu letniego, poprzez który to pragniemy oczyścić się z grzechów i przebłagać Pana za nasze winy. Post ten został ustalony na pamiątkę apostołów, którzy to rok rocznie wracali do Jerozolimy na okres pięćdziesiątnicy, po czym umocniwszy swe siły duchowe przez post i modlitwę, ponownie wyruszali w różne strony świata w celu głoszenia Ewangelii. Apostołów, najbliższych uczniów Pana naszego, którzy to w Troparionie, święta pięćdziesiątnicy, są nazwani łowcami dusz ludzkich. Dusz, które łowili siecią wiary, to jest pozyskiwali je przez wiarę dla Chrystusa, czyniąc dziedzicami Królestwa Bożego. To oni, podobnie Zbawicielowi i świętemu Janowi, umiejętnie, raz łagodnością, a raz srogością, mając na celu zbawienie każdego, pomnażali liczbę wiernych, budując i rozwijając cerkiew. Łagodność, jako narzędzie pozyskania dusz ludzkich dla Królestwa Bożego, przejrzyście widzimy na przykładzie apostoła Piotra, który po zesłaniu Ducha Świętego przemawia do tysięcy ludzi zebranych w Jerozolimie. Apostoł nie osądza ich za niedawne odrzucenie Chrystusa, lecz łagodnie wyjaśnia proroctwa, co skutkuje przyjęciem chrztu przez około 3000 ludzi tylko tego jednego dnia. Umiejętność wykorzystania łagodności oraz nauki widzimy również w osobie apostoła Pawła, który podczas kazania na Areopagu przy spotkaniu z filozofami greckimi nie potępia od razu ich bożków, ale zaczyna przedmowę od szacunku dla ich religijności, odwołując się do ich ołtarza ku czci nieznanego Boga i cytując ich poetów. Przez co tym dyplomatycznym i mądrym słowem przyprowadził Dionizego Areopagitę i innych do Chrystusa. Lecz innym razem, kiedy potrzebuje tego sytuacja, apostołowie używają również srogości. Srogości, która jak duchowa rózga ma służyć poprawie i naprowadzić zbłądzonych na właściwą ścieżkę. Widzimy to w fragmencie pierwszego listu apostoła Pawła do wspólnoty w Koryncie, w której pojawiły się podziały, pycha i odejście od nauczania Ewangelii. Apostoł stawia pytanie, czego chcecie, czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i duchem łagodności? Również w tym samym liście żąda, aby grzeszny członek zboru został wydalony. Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Apostoł porównuje grzech do zakwasu, pisze o skażeniu duchowym, które może zepsuć całe ciasto, całą cerkiew, i zażąda, aby zakwasy zostały usunięte. Bracia i siostry, tak działa od samego początku i cerkiew, która kontynuuje dzieło Chrystusa i apostołów. To ona jest naszą kochającą matką, matką, która kocha i współcierpi, lecz również, jak każda dobra matka, napomina i poucza. I to ona, kiedy widzi, że jej dziecko błądzi i jeszcze często gorszy tym innych, ma moc użycia tak zwanej epitemii. Epitemii, która jest często rozumiana jako kara, ale tak naprawdę jest lekarstwem duchowym. lekarstwem, które ma pomóc w zrozumieniu błędu lub grzechu przez człowieka i naprowadzeniu na właściwą drogę. Epitemia ta może być stosowana wobec osób świeckich, które popełniły grzech, lub też wobec osób duchownych, które naruszyły dyscyplinę cerkiewną. Drodzy bracia i siostry, reasumując dzisiejsze Słowo Boże, nie upodobniajmy się do tych rozkapryszonych dzieci z dzisiejszego czytania. Dzieci symbolizujących ludzi krnąbrnych i opornych na przyjęcie Bożego działania. Lecz starajmy się być mądrymi i roztropnymi dziećmi, czułymi na głos Ojca naszego niebieskiego i naszej Matki, którą jest Cerkiew. Starajmy się, podobnie jak apostołowie Piotr i Paweł, łagodnością i mądrością, a kiedy tego potrzebuje sytuacja, również stanowczością i odwagą, głosić Ewangelię otaczającemu światu. Światu, który coraz częściej oddala się od Bożych przykazań i tym pogrąża się w duchowej ciemności. Niech nasza wiara będzie żywą i czynną, która wyraża się słowami apostoła Pawła. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Amen.

Za nami kazanie ojca Łukasza Bartoszuka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ploskach. A już po przerwie na naszej antenie audycja ichumena Panteleimona Karczewskiego, głos liturgii.

0: Przed nami audycja Głos Liturgii przygotowana przez ichumena Pantaleimona Karczewskiego, wykładowcę prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. To program, w którym poruszane są ważne zagadnienia duchowe i teologiczne osadzone w tradycji prawosławnej. Zapraszamy do wysłuchania odcinka na temat cisza.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen Panteleimon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam w setnym odcinku naszej audycji. Odcinku kończącym już tę serię. Przez ostatnie 4 lata rozmawialiśmy o różnych tekstach, hymnach, zwyczajach liturgicznych, a teraz pora na coś innego, trochę przewrotnego, bo dzisiejszy głos liturgii będzie o ciszy. Ale oczywiście nie będziemy przez czas naszego odcinka milczeć, bo ciszy każdy może doświadczyć samodzielnie. Ale o ciszy sobie dziś porozmawiamy.
1: Głos liturgii.
2: Drodzy Państwo, oczywiście prawosławne nabożeństwo kojarzy się każdemu z wielkim bogactwem tekstów i bogactwem śpiewu. Śpiewu w różnych stylach muzycznych, ale pięknego, modlitewnego, i w sumie wydaje się, że nie ma tu żadnego miejsca na ciszę. A jednak cisza czy milczenie to też istotny element w prawosławnej i liturgii, i duchowości. Ale czym właściwie jest cisza? W świecie, w którym człowiek niemal bez przerwy otoczony jest dźwiękiem, a nawet hałasem, cisza coraz częściej wydaje się czymś obcym, a może nawet niepokojącym. Wydaje się nawet brakiem, jakąś przerwą. Na przykład w radiu cisza nigdy nie może trwać dłużej niż 3 sekundy, bo wtedy jest to błąd, bo radio opiera się na dźwięku. A jednak w prawosławnej duchowości cisza nie jest pustką. Milczenie jest oznaką pokory. To moment, w którym człowiek uświadamia sobie, jak mały jest wobec Boga i jak niewystarczający staje się ludzki język wobec Bożej tajemnicy. Nie wszystko da się wyrazić słowami. Nie wszystko można opisać czy wyśpiewać. Dlatego prorok Habakuk mówi:
3: lecz Pan mieszka w świętym domu swoim. Niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia.
2: Czyli wzywa, aby wobec Boga najpierw zamilknąć. Nie po to, żeby nic się nie działo, ale właśnie po to, żeby zacząć naprawdę słuchać. Bo milczenie jest także gotowością do słuchania. Uciszamy własne myśli, by dać przestrzeń Bogu.

0: nie serca i nieustanną modlitwę, czyli to, do czego dąży prawosławna duchowość. I dlatego cisza jest tak ważna również przed naszą modlitwą, bo człowiek potrzebuje chwili zatrzymania, zebrania myśli, uspokojenia serca, bo spotkanie z Bogiem zaczyna się właśnie od skupienia. I dlatego cisza jest charakterystycznym elementem początku nabożeństwa całonocnego czuwania. Zanim kapłan wypowie słowa aklamacji, czyli zanim rozpocznie wieczernie, najpierw okadza ołtarz i całe prezbiterium w milczeniu. Jedyne co słychać to dźwięk kadzidła. W praktyce słowiańskiej w ciszy okadza się najświętszą część świątyni, ale w praktyce greckiej na świętej górze Athos kapłan okadza całą cerkiew w milczeniu i dopiero po tym okadzeniu rozpoczyna nabożeństwo. Dalej, cisza jest także wyrazem głębokiej pokory wobec świętości. Milczenie nie jest pustką, ale szacunkiem. I związane jest też mocno z sakramentem Eucharystii, bo reguły liturgiczne nakazują kapłanowi milczenie, gdy przynosi Eucharystię. Na przykład, gdy duchowny udaje się do chorego, żeby udzielić mu Eucharystii, zawsze czyni to w milczeniu. Podobnie na liturgii uprzednio poświęconych darów, sprawowanej w Wielkim Poście, kiedy duchowny przenosi na ołtarz już uświęcone dary eucharystyczne, ciało i krew Chrystusa, wtedy też idzie w milczeniu. Reguły liturgiczne mówią w języku cerkiewnosłowiańskim, że idzie nicztorze głagola, czyli nic nie mówiąc. Milczenie może być też znakiem zwycięstwa, znakiem dobrowolnej pokory, którą pokazał nam sam Jezus Chrystus. Przecież w Wielki Piątek, w chwilach cierpień i szyderstw, Chrystus milczy. To milczenie jest bardzo przejmujące, zapowiadał je już prorok Izajasz w Starym Testamencie.
1: Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich.
0: I po tym milczeniu Zbawiciela w Wielki Piątek my też milkniemy. W Wielką Sobotę na liturgii zamiast tradycyjnego hymnu cherubinów śpiewana jest pieśń, która wzywa nas właśnie do milczenia.

Przetłumaczmy. Damo uczyt wsiakaja płoć człowiecza. Niech zamilknie wszelkie ludzkie ciało. Idę stoić so strachom i trepietom. I niech stoi z bojaźnią i drżeniem. I nicztorze ziemnoje w siebie da pomyślajet. I niech o niczym ziemskim w sobie nie myśli. Car bo carstwu już czych, i gospodź gospodstwu już czych, bowiem król królujących i pan panujących przychodzić zakłaci się i dati się wsnieć wiernym. Przychodzi, aby dać się zabić, ofiarować i dać siebie jako pokarm wiernym. Predchodzić, że się mu licy angielscy, a poprzedzają go chóry anielskie, so wsiakim naczałom i właścił, ze wszelką zwierzchnością i władzą, mnogooczyci

0: cherubimi i szestokrełaci serafimi, wieloocy cherubini i sześcioskrzydli serafini. Lica zakrywajuszcze i wopijuszcze pieśń Alleluja, zakrywając swe oblicza i śpiewając pieśń Alleluja. Kiedy król królów spoczywa w grobie, cała ziemia pogrąża się w milczeniu. To charakterystyczna cisza Wielkiej Soboty, która jest naszym milczącym oczekiwaniem na triumf Paschy. To dobrowolne milczenie całego Kościoła. Ale milczenie nie zawsze jest dobrowolne. I tu dwa przykłady. Pierwszym przykładem milczącego nie z własnej woli jest prorok Zachariasz. On miał widzenie anioła, który zapowiedział mu, że jego żona Elżbieta urodzi syna. Chodzi o świętego Jana Chrzciciela. Zachariasz nie uwierzył od razu słowom archanioła, ale dopytywał, jak to jest możliwe, przecież i on, i jego żona są już w podeszłym wieku. Anioł odpowiedział mu:
1: a oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
0: Ta niemota Zachariasza, jego wymuszone milczenie trwało aż 9 miesięcy. Przez cały czas, kiedy Elżbieta nosiła Jana Chrzciciela w swoim łonie. Dopiero po narodzinach dziecka, a nawet po 8 dniach, gdy przyszedł czas obrzezania i nadania imienia, wtedy Zachariasz przemówił.
1: Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc: niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela.
0: I dlatego też na święto narodzenia świętego Jana Chrzciciela, które będziemy świętować już niedługo, bo 24 czerwca i w starym stylu będzie to 7 lipca, ale też na święto poczęcia świętego Jana, które wypada 9 miesięcy wcześniej, mowa nie tylko o samym Chrzcicielu, ale także właśnie o Zachariaszu. Przed nami dwa utwory poświęcone tej tematyce w wykonaniu chóru alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego pod dyrekcją Andrzeja Bojko. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy nasz utwór. Czto nie wierujesz słowiesiem moim Zacharie? Dlaczego nie wierzysz moim słowom Zachariaszu? Czyli te słowa, poetyckie słowa wypowiada sam anioł. Używo błahowieszczenie głagolieszy prynosici mnie. Mówisz, że przynoszę ci fałszywe zwiastowanie. Boży archangieł jeśm. Jestem Bożym archaniołem. Jaże mi powielenna suć, si ja ciebie głagolu, z toboju stoja. I to, co zostało mi nakazane, oznajmiam tobie, stojąc przed tobą. Ponieże nie wierował jesi i nie jad wiery, ponieważ jednak nie uwierzyłeś i nie przyjąłeś wiary, budziesz głuch i bezgłasien, będziesz głuchy i niemy. Dądzie, że ubo uzryszy moich głagoł bożeswienoje zbytije, dopóki nie ujrzysz spełnienia przez Boga moich słów. Jech darze rodzit jeli zawiet ciebie słowa głas, wielikaho predtieczu. A gdy Elżbieta urodzi ci głos słowa wielkiego poprzednika, ujasniajuszczu się języku błogosławiszy Boga Izraelewa. Wtedy rozwiązany zostanie twój język i będziesz błogosławił Boga Izraela. I teraz drugi utwór o tej samej tematyce już ze święta narodzenia Jana Chrzciciela. Posłuchajmy.

Rozruszając Zacharino mówczanie rozdziejsia i Joan. Milczenie Zachariasza rozwiązuje narodzony Jan. Ibo nie podobasze odcu mówczaci, przyszedszu głasu. Bo nie godziło się, aby ojciec milczał, gdy przyszedł głos. Czyli Jan Chrzciciel nazywany jest tu głosem. No, jako że niewierowawszu pierwieje język swiaza, lecz jak wcześniej za niewiarę został związany jego język, sice jawlszu się dać i ocu swobożdzienie, tak teraz objawienie się dziecka przynosi ojcu uwolnienie. Jemuże i błahowieścisia, i rodzisia głas słowa, i świeta predtiecza. Jemu bowiem i został zwiastowany, i urodził się głos słowa i poprzednik światłości, mola o duszach naszych, modlący się za dusze nasze. Piękny poetycki tekst ukazujący, że narodzenie się świętego Jana, który był głosem słowa, czyli głosem Chrystusa, zapowiadającym Zbawiciela, to właśnie narodzenie przywróciło dar głosu Zachariaszowi. Ale jest, drodzy Państwo, jeszcze inny przykład milczenia, które nie wynika z woli człowieka, bo związane jest ze śmiercią. Zmarły, leżący w trumnie, też milczy. I o tym też mamy odpowiednie utwory liturgiczne. Posłuchajmy jednego z hymnów pogrzebowych, w którym w poetycki sposób przemawia do żałobników sam zmarły. To on mówi do wszystkich zebranych następujące słowa.

Przetłumaczmy. Zraszczę mia bezwłasna i bezdychanna predleżaszcza. Widząc mnie leżącego bez głosu i bez oddechu, wospłaczycie o mnie bracie i druzi, srodnicy i znajomi. Zapłaczcie nade mną, bracia i przyjaciele, krewni i znajomi. Wczorajszy bo dzień biesiedował z wami. Jeszcze wczoraj bowiem rozmawiałem z wami. I w niezapu najdzie na mnie straszny czas śmiertny. A oto nagle nadeszła na mnie straszliwa godzina śmierci. No przyjdźcie wsi lubieszcze i mia. Lecz przyjdźcie wszyscy, którzy mnie kochacie, i całujcie mnie poslednim całowaniem, i ucałujcie mnie ostatnim pocałunkiem. Nie k tomu, bo z wami pochożdu, ili sobie sieduju proczeje. Odtąd bowiem nie będę chodził pośród was, ani rozmawiał już więcej. K sudzi, bo odchożdu, idzieże nieść lice prijatia. Odchodzę bowiem do sędziego, u którego nie ma względu na osoby. Rab, bo i władyka w kupie predstojat. Tam bowiem stoją razem i sługa, i władca, car i woin, bogaty i ubogi w równiem dostojeństwie. Król i żołnierz, bogaty i ubogi w równej godności. Ale to, co dla nas istotne, dla naszego dzisiejszego tematu, to właśnie sam początek, że zmarły zwraca się, określając się mianem bezwłasnej. Ten, który jest niemy, ten, który jest bez głosu. I dopiero później dodaje, że bez oddechu. To też istotne, jak wielkie znaczenie mają nasze słowa, których dar wypowiadania zanika po śmierci. I na koniec, drodzy Państwo, milczenie to też wyraz naszej maleńkości wobec Pana Boga, naszej niemocy, żeby wyrazić prawdy teologiczne. To stwierdzenie naszej słabości w godnym wychwaleniu Boga i Jego działania. Ta myśl wielokrotnie wyrażona jest w różnych modlitwach, gdy mowa, na przykład, że retorzy, wielomówni nie są w stanie wyrazić, czy to bogactwa łaski Bożej, czy to wychwalić na przykład wcielenia Syna Bożego. I mamy taki przepiękny hymn na święto narodzenia Chrystusa, adresowany do Bogu Rodzicy, w którym właśnie wyrażamy to, że z jednej strony lepsze jest milczenie, a z drugiej, że chcemy godnie wychwalić Matkę Bożą. Posłuchajmy.

0: Przetłumaczmy. Lubici ubo nam, jakobie zbiedno jest strachom udobie je mouczanie. Czyli umiłować milczenie lepiej byłoby nam jako bezpieczne z bojaźni. Lubowi już dziewo pieśni tkaci sprociażenno słożenne ja nieudobno jeść. Lecz z miłości do ciebie, dziewico, tkać pieśni harmonijnie ułożone jest rzeczą trudną. No i maci siłu, jeliko jest proizwolenie daszć. Ty jednak, matko, daj nam tę siłę na miarę naszego pragnienia. To piękny dysonans, że jednocześnie lepiej byłoby zachować milczenie, ale jednak pragniemy wyśpiewywać pieśni Bogu Rodzice, żeby ją godnie wychwalić i prosimy ją o ten dar. Czyli, że wiemy, że wypada milczeć, ale w sercu jednak chcemy wygłaszać i dziękować za wielkie dary Boże. Drodzy Państwo, ja również dziękuję za wielki dar Panu Bogu, jakim były spotkania z Państwem przez ostatnie 4 lata w audycji Głos Liturgii. Dziękuję Państwu za otwartość, za chęć poznawania prawosławnego nabożeństwa, za różne słowa pozytywnych opinii, z jakimi się spotykałem, a chciałbym teraz na koniec powiedzieć, że były to słowa i od osób prawosławnych, ale i od osób nieprawosławnych. Słuchali nas i ludzie świeccy, i duchowni różnych wyznań, także znane osoby ze świata i kultury, i nauki, a nawet polityki. Bo piękno i prawda nabożeństwa przemawiają językiem uniwersalnym, który trafia do każdego człowieka, niezależnie od jego czy to drogi życiowej, czy wyznania. Głos liturgii powstał z pragnienia, aby liturgia nie była jedynie obrzędem oglądanym z zewnątrz, lecz żywym spotkaniem człowieka z Bogiem. Dużo powstaje ważnych i ciekawych opracowań naukowych na temat liturgii. To istotne, że mamy książki i artykuły i choć ta przestrzeń naukowa jest też szczególnie bliska mojemu sercu, to przyświecał mi też cel, żeby piękno liturgii mogło dotrzeć też do tych, którzy na co dzień nie sięgają po te specjalistyczne publikacje, używające często skomplikowanego języka teologicznego. A zatem audycja miała być próbą, jak ktoś to też powiedział, przeniesienia wiedzy o liturgii pod strzechy. Pokazanie, że bogactwo prawosławnego nabożeństwa nie jest wiedzą zarezerwowaną tylko dla wąskiego grona specjalistów, ale że jest wspaniałym, żywym doświadczeniem, do którego zaproszony jest każdy człowiek. Że wielka skarbnica cerkwi może być dostępna dla każdego, w jego zwykłej codzienności. Ponadto audycja radiowa daje więcej możliwości niż kartka papieru, dlatego że o utworach liturgicznych możemy nie tylko mówić, ale możemy ich też posłuchać w różnych wykonaniach i o różnej wrażliwości. Nasze audycje nie stanowiły jednego zwartego wykładu liturgiki. Taki też był zamysł, żeby każdy odcinek był autonomiczny, żeby nie musieli się Państwo cofać do poprzednich odcinków, ale żeby można było niezależnie wysłuchać każdego odcinka i żeby ta tematyka też była różnorodna. Bo mówiliśmy i o świętach, i o postach, i o poszczególnych nabożeństwach, o rzeczach znanych, mało znanych, albo w ogóle praktycznie nieznanych. Mówiliśmy o postaciach i o średniowiecznych hymnografach, którzy byli autorami omawianych hymnów, ale i o nowożytnych kompozytorach, o psalmach, o śmierci, o modlitwie za zmarłych. Odwoływaliśmy się także do bieżących ważnych wydarzeń, bo było chociażby o kanonizacji męczenników katyńskich w zeszłym roku. Było nawet o koronacji królewskiej, tuż przed koronacją w Londynie w 2023 roku. Było też o przyrodzie, o pszczołach, o deszczu, o czterech porach roku, a na koniec mieliśmy 8 odcinków o różnych stanach i emocjach człowieka, ale zawsze wszystko było omawiane przez pryzmat liturgii, czyli tego, jak mówi o tym prawosławne nabożeństwo, cały rytm duchowo-liturgiczny, który, jak się okazało, przenika przez każdą sferę życia człowieka. Tworzenie audycji było dla mnie ogromnym zaszczytem i głębokim doświadczeniem duchowym. I choć nasz radiowy głos liturgii przechodzi teraz w sferę milczenia, to mamy nadzieję na pozostawienie materialnego śladu i zwieńczenia, jakim będzie przygotowywana właśnie książka, która ujrzy światło dzienne jesienią podczas jubileuszu Radia Ortodoksja. Dziękuję radiu za współpracę, za przestrzeń dla niesienia słowa o liturgii, a ojcu Mateuszowi Kiczko, dyrektorowi, za nieustanną życzliwość, jaką okazywał naszemu zespołowi. 100 odcinków to ponad 40 godzin słuchowiska. Tylko 40 godzin, bo za każdym odcinkiem, z których każdy trwał średnio 24 minuty, stało kilka godzin pracy. Najpierw przygotowanie merytoryczne, planowanie odcinka, nagranie, później produkcja, poprawki i następnie już publikacje na stronie i na różnych platformach. I właśnie za to chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w produkcję naszej serii. To na koniec, ale to chyba najważniejsze, bo to nie tylko moja praca, ale także od strony technicznej praca kilku osób. Stronę techniczną, czyli montaż, koordynował Tomasz Wasiluk. Za produkcję odcinków odpowiadali także Adrian Maksymiuk, Eryk Strączyński i Mateusz Łukaszuk. Poza moim głosem słyszeli Państwo także głos jeszcze innej osoby, która czytała nam przez całą serię fragmenty Pisma Świętego, a był to Michał Sawicki. Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie i za cierpliwość. Dziękuję też za graficzne logotypy każdego odcinka dwóm paniom, Nice Szymaniuk i Agacie Uścinowicz. Dziękuję także wielu chórom, które wykonywały nagrania na potrzeby naszej audycji, bo wiele utworów, które Państwo słyszeli, pochodziło z gotowych już nagrań, a wiele powstało specjalnie dla nas, dla audycji Głos Liturgii. Żegnam się z Państwem, dziękując za każdy wspólnie spędzony moment. Na sam koniec życzę wszystkim dalszego, nieustannego poznawania i odkrywania nieprzebranego bogactwa prawosławnego nabożeństwa. Niech liturgia zawsze będzie dla Państwa żywym źródłem siły, zachwytu i pokoju. Z całego serca dziękuję.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 23 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Tymoteusza, biskupa Prusy, męczenników Aleksandra i Antoniny Ciewicy, świętego Teofana Antiocheńskiego, świętego Bazyliana, biskupa Laodycei, świętego Sylwana z Chimnika Pieczerskiego, odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa Riazania, świętego Jana Metropolity Tobolskiego. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu, wyjeździe do monasteru w Turkowicach z okazji święta turkowieckiej ikony Matki Bożej, promocji książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej. W Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Wydarzenie organizuje Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, we współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się już jutro o godzinie 18 w katedrze świętego Mikołaja, akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie uczestnicy zostaną zaproszeni do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5 na spotkanie z terapeutą uzależnień. Organizatorzy zapraszają wszystkich potrzebujących wsparcia oraz ich bliskich. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniach 14-15 lipca z okazji święta turkowickiej ikony Matki Bożej organizuje pielgrzymkę łotokarową do Turkowic. Program prezentuje się następująco. 14 lipca o godzinie 7 rano wyjazd z Białegostoku oraz udział w nabożeństwach według harmonogramu monasterskiego. Powrót do Białegostoku 15 lipca około godziny 21. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. W Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej autorstwa dr Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o mechanizmach i skutkach konfliktów na Bałkanach Zachodnich, a także o tym, jak przemoc, czystki etniczne i konflikty zbrojne wpływają na dziedzictwo kulturowe oraz społeczeństwa regionu. Spotkanie z autorką odbędzie się już w tą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 15 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka jest kryminologiem, bałkanistką i doktorem nauk prawnych. Pracuje jako wykładowczyni na Politechnice Białostockiej. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kryminologią, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem oraz społecznymi i prawnymi skutkami konfliktów.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja, a teraz przypomnijmy, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Już niedługo wysłuchamy żywotów świętych, a następnie fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do poczajowskiej ikony Matki Bożej. W dalszej części programu o godzinie 19 zaprosimy Państwa na audycję Historia Ławry Poczajowskiej, którą przedstawi Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. O godzinie 20 ponownie usłyszymy wiadomości, a po nich zapraszamy na relację z jubileuszu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania o godzinie 20:40 wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radio Ortodoksja.

Mamy dziś wtorek, 23 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Tymoteusza, biskupa Prusy, męczenników Aleksandra i Antoniny Dziewicy, świętego Teofana Antiocheńskiego, świętego Bazyliana, biskupa Laodycei, świętego Sylwana z Chimnika Pieczerskiego, odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa Riazania, świętego Jana Metropolity Tobolskiego. Już teraz na antenie usłyszymy żywot świętych Teofana i Pansemi z Antiochii.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Teofana i Pansemni z Antiochii. O czasie życia świętych nie mamy pewnych informacji. Święty Teofan urodził się w Antiochii, w pogańskiej rodzinie, ale już w dzieciństwie uwierzył w Chrystusa. Ożenił się mając 15 lat. Po 3 latach jego żona zmarła. Po przyjęciu chrztu Teofan zamknął się w maleńkiej celi niedaleko od Antiochii, żeby oczyścić swoją duszę. Pewnego razu święty Teofan dowiedział się o nierządnicy o imieniu Pansemnia, co znaczy bardzo cnotliwa, która przyniosła zgubę wielu chrześcijańskim duszom. Zatopił się w modlitwie, opuścił swoją celę i udał się do swego ojca, żeby poprosić go o 10 złotych monet na ślub. Święty zmienił włosiennicę na wspaniałe szaty i poszedł do Pansemni. Po spożyciu z nią obiadu zapytał, ile lat zajmuje się ona swoim haniebnym zajęciem. 12 lat, odpowiedziała, ale ze wszystkich, których kochałam, ty jesteś najpiękniejszy. Święty zaproponował jej, żeby wyszła za niego za mąż i oddawszy złoto, które miał ze sobą, powiedział, że idzie przygotować weselną ucztę. Zbudowawszy jeszcze jedną celę obok swojej, powrócił do Pansemni i powiedział, że jednym warunkiem z jego strony będzie przyjęcie przez nią chrztu. Po pewnych wahaniach zgodziła się. W czasie katechizacji przygotowującej do chrztu Pansemnia dowiedziała się, że na sądzie ostatecznym Pan zbada wszystkie nasze czyny i zadecyduje, czy jesteśmy godni boskiej światłości, czy też wiecznego ognia. Wtedy Pansemnia poczuła zbawczą skruchę. Po przyjęciu chrztu Pansemnia natychmiast dała wolność wszystkim swoim niewolnikom, rozdała majątek zdobyty nierządem i pełna gorliwości zamknęła się w celi, którą zbudował dla niej Teofan. Wkrótce osiągnęła taką świętość, że otrzymała dar wypędzania modlitwą biesów i uleczania wszystkich przychodzących do niej chorych. Po spędzeniu tylko roku i 2 miesięcy w kajaniu się za grzechy, w pokoju spoczęła w jednym dniu ze swoim nauczycielem.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nie bądź dumny z tego, że stoisz, lecz obawiaj się, aby nie upaść.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Neaniskosa Mądrego. Czasy życia tego świętego nie są znane. Według tradycji Neaniskos zasłynął wiedzą duchową. Został wydany przez swoją służącą jako chrześcijanin żonce Antiochii Maksymowi. W czasie siedmiodniowych przesłuchań męczennik pozostawał niezachwiany w wyznawaniu Chrystusa i został skazany na karę śmierci. Idąc na śmierć, święty Neaniskos zauważył w tłumie swoją służącą, która go wydała, i uczynił znak ręką, prosząc, by podeszła bliżej. Dał jej swój złoty pierścień ze swego palca i powiedział: „Dziękuję ci za zdradę, która przyniosła mi tak wielkie dobra”. Następnie z radością schylił głowę po miecz.

0: Już za chwilę na antenie Radia Ortodoksja usłyszymy fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Publikacja przedstawia życie jednego z najważniejszych współczesnych starców prawosławia, duchowego ojca monasteru Watopedii na Świętej Górze Athos oraz ucznia starca Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki odegrał ważną rolę w odrodzeniu życia monastycznego na Athosie pod koniec XX wieku. Zapraszamy do wspólnego wysłuchania fragmentu tej duchowej literatury.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. W nowym miejscu zamieszkania. Nowy typikon nie różnił się od tego, który panował w małej świętej Annie. Wszystkich obowiązywało czuwanie, codzienna liturgia, posłuszeństwo, służba, nieustanna modlitwa i wyciszenie. Każdego popołudnia święty Józef gromadził swoje duchowe dzieci na wspólnym posiłku. Żyli jako jedno bractwo. Mieli wspólny refektarz i wspólny skarbiec. Byli zadowoleni z nowego miejsca zamieszkania. W jednym z listów święty Józef pisał: tutaj dzięki łasce Chrystusa mamy się dobrze. Boskie liturgie zapewniają nam wystarczające środki do życia. Ludzie spoza Świętej Góry przysyłają nam imiona do 40-dniowego wspominania, tak zwany sorokoust, 40-dniowe modlitwy zanoszone za zmarłego lub ciężko chorego podczas boskiej liturgii. Zajmujemy się też trochę rękodziełem. Młodego duchownego trzymają się choroby. Józef jest w tym roku dikeosem. Zajmuje się obcokrajowcami, przez co nie udziela nam tu na miejscu żadnej pomocy. Atanazy mieszka sam w swojej kaliwie. Ojciec Haralampiusz robi pieczęcie. Ojciec Arseniusz jest ogrodnikiem, a ja kucharzem. Teofilakt jest z Józefem. Mieliśmy też dwóch staruszków. Zmarli, nie znałeś ich. Żyjemy dzięki łasce Bożej bardzo szczęśliwie. Mamy łódź, z której łowimy ryby, kabryle,

szyszynki i jeżowce. Józef jest kapitanem. Główną pracą pozostaje wciąż modlitwa umysłu. Wciąż żal i łzy. Wciąż post i wgląd w duchową rzeczywistość. Bogate jest Twoje miłosierdzie, Panie. Od czasu rozpoczęcia mniejszego życia w monasterze Stawrowuni nasz starzec oddawał się pilnemu, nieustannemu poświęceniu i miłości do bliźniego. Gdziekolwiek by nie był, uważał się za najmniejszego i sługę wszystkich, zgodnie z radą abby Izaaka Syryjczyka. Zawsze troszczył się o pokorę, praktycznie wprowadzając w życie słowa: ja zaś jestem pośród was jako służący. W ten właśnie sposób służył on wszystkim z gorliwością. Przez cały rok od maja 1957 roku do maja 1958 roku Józef Watopecki służył jako dikeos w skicie. Posługą tą co rok wymieniają się ojcowie mieszkający w kaliwach należących do skitu. Obowiązki dikeosa wynikają ze statutu skitu, zakładającego wspólną troskę i odpowiedzialność za sprawy dotyczące wszystkich jego mieszkańców, takie jak gościnność, opieka nad kiriakonem, prace związane z zaopatrzeniem w wodę, sprzątanie ścieżek i wszystko inne, co jakkolwiek odnosi się do wspólnego życia ojców. Podczas swojej posługi jako dikeos skitu nasz starzec wielokrotnie gościł obcokrajowców i cierpiał, widząc w nich wielką potrzebę duchowej pomocy. Z tego powodu, mając tylko elementarną znajomość języka angielskiego, myślał o nauczeniu się go lepiej poprzez systematyczną naukę. Szybko jednak odrzucił ten pomysł, by uniknąć rozproszenia umysłu, które choćby tylko na krótką chwilę oddala umysł od Boga. Przez wiele lat pełnił bez żadnego przymusu posługę eklezjasty w kiriakonie skitu. O tej posłudze mówił: jako eklezjasta odczuwałem wielką łaskę, może nawet większą niż kapłan. Przez swoje posłuszeństwo, modlitwę, samozaparcie, umiłowanie trudu, pokorę i inne cnoty, jego czysta dusza stała się mieszkaniem Bożej łaski. Niezmiennie miłując Hezychię, duchowe wyciszenie, pisał do swojego duchowego brata po zakończeniu posługi dikeosa. Nowy skit, 17 listopada 1958 roku. Oto skończywszy z łaski Chrystusa moje obowiązki dla wspólnego dobra, będę, jak dawniej, zajmował się Hezychią, aby i mnie nasz Pan uczynił godnym swojej miłości. Zajmowanie się ludźmi i rozmowy z nimi oddzielają nas od zajmowania się Bogiem. List do mnicha Panteleimona. W grudniu 1958 roku pisał zaś do niego: starzec, święty Józef Hezychasta, ma się dobrze i błogosławi cię, ojcowie również. Wyznaczył nam teraz indywidualną praktykę wyciszenia, tak jak czyni to i on sam wraz z ojcem Arseniuszem. List do mnicha Panteleimona. Józef Watopecki był pełen cnót. Poprzez pokorę i modlitwę przyciągał i przyjmował boskie poznanie. Pisał: potężny jest Bóg, bracie mój, który nas namaścił i wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha w serca nasze, aby obfitowała w nas wielka łaska, abyśmy i my w całej nawieni tego, co czeka na nas u dobrego kresu naszej drogi. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje i kto szuka, znajduje. I temu, który się dobija, będzie otwarte. Błogosławiony, kto obietnicę tę wprowadza w czyn i poprzez niosącą Chrystusa modlitwę przymusza do działania ukochanego Jezusa. List do mnicha Panteleimona. Po raz kolejny jego nadmierne wysiłki, ofiary, post i cierpienia przyczyniły się do problemów zdrowotnych. Oczywiście z powodu swoich wcześniej ponoszonych trudów był ciągle podatny na choroby. Jednak na krótko przed zaśnięciem świętego Józefa Hezychasty pojawiły się u niego pierwsze objawy nowej dolegliwości. Każdą chorobę traktował duchowo, z dziękczynieniem wobec Boga, tak jak nauczają święci ojcowie. 8 października 1959 roku pisał:
Teraz znowu piszę do ciebie, ponieważ mówisz, że lubisz, gdy do ciebie piszemy. Jest noc. Zakończyłem swoje drobne obowiązki. Moje ciało cierpi z powodu pewnych chorób, które ostatnio mnie dręczą. Zwłaszcza mój głos całkiem odmówił mi posłuszeństwa i prawie wcale nie mogę rozmawiać z powodu dolegliwości krtani. Ale najdroższy Panteleimonie, a dzięki Bogu, który zawsze pozwala nam triumfować w Chrystusie Jezusie i woń Jego poznania objawiać przez nas na każdym miejscu. W istocie, mój braciszku, Słowo Najwyższego znajduje potwierdzenie również we mnie, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. List do mnicha Panteleimona. W innym liście chwali duchowe dobro płynące z choroby, gdy znosi się ją z dziękczynieniem. Co do chorób, cóż mogę powiedzieć? Uważaj na to, co zależy od ciebie, ciebie samego, a za wszystko ponad to dzięki niech będą Bogu. Wielką jest bowiem łaską cierpliwie trwać w chorobach. Chore ciało niesie zaś ze sobą wiele pomocy dla moralnej części duszy, a i pokora przychodzi bez wysiłku. Niech Bóg cię osłania wciąż i zawsze, o co też bezustannie się modlimy. Jeszcze przed śmiercią świętego Józefa zdobył duchowe bogactwo, które ze względu na swoją wielką miłość rozdawał wszystkim potrzebującym rady i pocieszenia. W napisanych przezeń listach ujawnia się wielka wzniosłość jego duchowego doświadczenia. Jego teologia nie pochodziła z wiedzy akademickiej, nie miał zresztą takowej, lecz stanowiła jego osobiste przeżycie. W grudniu 1958 roku pisał do pewnego młodego człowieka. Mając wgląd również na to, iż gwałtowny prąd próżności tego świata nigdy nie przestaje płynąć, unosząc wszystkich tych, którzy nie mają pewnego gruntu, zwróćmy naszą uwagę na bezpieczny fundament – Chrystusa. Nie podejmujmy żadnego z naszych działań bądź starań o cokolwiek bez Tego, który w rzeczywistości jest wszystkim we wszystkim. Jeśli zatem zgodnie z prawem oddziaływania, zachowując granice natury, umieścimy w nas samych, jako archetyp, postać Jezusa, On nie będzie się ociągał, by pociągnąć nas do siebie, a raczej by przeobrazić nas w swoją własną postać, jaką jest On sam. Skoro zaś nasza natura jest słaba, a więc i niezdolna do samodzielnego przyjęcia jakiejś własnej, autonomicznej postaci, poniesiemy odpowiedzialność, jeśli, miłując mądrość, nie skierujemy jej ku temu, co lepsze i prawdziwe, w obliczu przeciwnego mu fałszu i buntującej się bezwartościowości. Jeśli jest zatem rzeczą nieuchronną i konieczną, aby moc większa niż w nasza własna miała oddziaływanie również na nas, przemieniając i przenosząc nas ku sobie, to niech będzie to oddziaływanie Chrystusa. On dla nas stał się człowiekiem, aby przemienić i postawić nas w położeniu Boga. To znaczy uczynić nas bogami podług łaski. Posłuchaj, moje ukochane i prawowite dziecię, i niech nie wydaje ci się to przesadą. Jeśli kontakt i więź między uczniem a nauczycielem może przemienić ucznia w nauczyciela, a nie mało mamy takich przykładów z historii, to jak bardzo według twojej opinii przemieniać będzie kontakt z samym Chrystusem? A ja ci mówię o tyle bardziej, o ile Chrystus nie tylko nie jest słabym nauczycielem, lecz jest przekraczającym naturę Bogiem. List do Eustachiusza.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa Archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radio Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie żywo od świętego Kanida z Kapadocji.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Kanida z Kapadocji. Tradycja nie zachowała świadectw o czasie życia świętego. Wiadomo o nim jedynie, że urodził się w Kapadocji. Jego rodzice byli pobożnymi chrześcijanami i od urodzenia Kanid uczył się od matki wstrzemięźliwości i pamiętania o śmierci. Mając 7 lat opuścił rodzinę i zamieszkał w grocie ukrytej w pobliskiej górze. Spożywał posiłki tylko raz dziennie, a były to wyłącznie surowe, niesolone warzywa i spędzał cały dzień na modlitwie. Grota świętego Kanida, znajdująca się u podnóża góry, była bardzo wilgotna i z czasem świętemu wypadały włosy z głowy i brody. Nie zmienił jednak miejsca i prowadził w tej grocie ascetyczne życie przez 73 lata. Okazawszy zdecydowanie godne męczenników, święty Kanid spoczął w pokoju i znalazł wieczny odpoczynek.

Wspomnienie świętych męczenników Aleksandra i Antoniny Dziewicy. Chrześcijańska dziewica o imieniu Antonina żyła na przełomie III i IV wieku i wiodła pobożne życie we wsi Kodramon w Małej Azji. Na rozkaz rządcy Festusa została schwytana i zaproponowano jej zostanie kapłanką bogini Artemidy. Święta Antonina z pogardą odrzuciła tę możliwość i gorliwie wyznała wiarę w Chrystusa. Wtedy Festus kazał ją bić, a następnie zamknąć w więzieniu, pozostawiwszy bez pokarmu i napoju. Po trzech dniach uderzenie pioruna wstrząsnęło więzieniem i głos z niebios natchnął świętą na męczeństwo, nakazując najpierw pokrzepić się chlebem i wodą, które nagle pojawiły się przed nią. Rano została doprowadzona do rządcy. Śmiejąc się, święta Antonina powiedziała o jego szybkiej zgubie. Festus w złości kazał żołnierzom bić ją mieczem. Dziewica nie przerywała swojej modlitwy i dalej prorokowała. Wtedy rządca nakazał odprowadzić ją do domu publicznego. W tym czasie 23-letni młodzieniec o imieniu Aleksander miał objawienie anioła. Po tym objawieniu poszedł on do tego domu i poprosił o pozwolenie pójścia do dziewicy w celu zniesławienia jej. Zostawszy z Antoniną, powiedział jej, że został posłany przez Pana. Narzucił na nią swój płaszcz i pomógł dziewicy zmylić czujność straży i uciec. Po pewnym czasie czterech żołnierzy zostało posłanych przez rządcę, aby naigrywali się z Antoniny. Gdy przyszli do domu publicznego, znaleźli tam jednak tylko Aleksandra. Doprowadzony do Festusa żołnierz wyznał, że jest sługą Bożym i gotów jest za niego umrzeć. Gdy świętego prowadzono na śmierć, Antonina zjawiła się przed sądem i chrześcijan natychmiast przywiązano do siebie. Święty Aleksander i święta Antonina byli męczeni i następnie ponieśli męczeńską śmierć. Jak mówi tradycja, było to w 313 roku.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do poczajowskiej ikony Matki Bożej. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Poczajowska ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. Słynie z licznych cudownych uzdrowień. Na ramach poczajewskiej ikony Matki Bożej znajduje się 7 miniaturowych postaci świętych. Proroka Eliasza, męczenników Miny i Stefana, świętego Awramiusza, wielkiej męczennicy Katarzyny oraz męczennic Paraskiewy i Ireny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do tej ikony Matki Bożej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Wysłuchaliśmy akapistu do Poczajowskiej ikony Matki Bożej. Ikona ta znajduje się w ławrze Poczajowskiej i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. Słynie z licznych cudownych uzdrowień. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę na antenie Radio Ortodoksja.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Klimak. Pod względem swego naturalnego charakteru modlitwa jest rozmową duszy z Bogiem, a pod względem skuteczności jest ratunkiem dla świata i jego pojednaniem z Bogiem.

0: Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu poświęconego historii jednego z najważniejszych prawosławnych ośrodków duchowych, Ławry Poczajowskiej. O historii tego wyjątkowego miejsca opowie nam Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. Zapraszamy do słuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest Monaster Poczajowski. Tutaj można byłoby na ten temat mówić i świątynię Monasteru Poczajowskiego bardzo dużo. Ja chciałbym się skupić przede wszystkim na pierwszych źródłach dotyczących Monasteru Poczajowskiego, a więc źródle, które mówi o cudzie stopki Bożej Matki, dlatego że w naszej świadomości duchowej, religijnej Monaster Poczajowski zawsze bardzo dużo odgrywa i odgrywał i odgrywa rolę. A więc gdy zajrzałem do Monasteru Poczajowskiego, wszyscy staramy się wziąć troszeczkę świętej wody od stopki, ze źródełka w Bożej Matki. I z tym związana jest historia i pierwsze źródła istnienia monasteru. Oraz chciałbym przybliżyć postać głównego świętego, świętego Iowa Poczajewskiego, bo to jest święty, który jest dla nas bardzo bliski sercu. Na początku przyjrzymy się samej nazwie Poczajów, skąd ona się wzięła. Istnieją dwie wersje. Jedna mówi, że w Kijowie znajdowało się źródło o nazwie Poczajna, przy którym istniał monaster zburzony przez Turków. Druga wersja twierdzi, iż że słowo Poczajów jest skrótem od słów pocza dziwa, co znaczy, że Przenajświętsza Bogu Rodzica Dziwa zaczęła czynić cuda. W mowie potocznej słowo Dziwa z czasem straciło początkowe D i końcowe A, i w ten sposób ze słów Pocza Dziwa powstała nazwa Poczajów. Dla nas bardzo istotnym jest dokument, który znajduje się, rękopis, który znajduje się dzisiaj na skicie poczajewskim, który był również w swoim czasie częściowo opublikowany i który mówi o początkach historii Monasteru Poczajewskiego. Jest to dokument, rękopis z 1702 roku o nazwie Monaster Skit. Jej autorem jest mnich z Monasteru Poczajewskiego z XVIII wieku, już z okresu, kiedy monasterowi została narzucona unia. Po tytule Monaster Skit autor rozpoczyna swój rękopis od słów. Przedstawiając opis tego monasteru, rozpoczynam przed założeniem jego, po czym opisuje miejsce, na którym został założony Monaster Poczajowski. Autor wyjaśnia, co było powodem jego założenia oraz to, kim byli jego założyciele i budowniczowie. Przedstawia dokładny opis monasteru wraz z krótką jego historią i zgodnie z tekstem owego rękopisu, przed założeniem Monasteru Skitu tamtejsze okolice były pokryte dziewiczą puszczą, zamieszkało jedynie przez dzikie zwierzęta. A więc pierwotnie ten teren był bezludny. Z tego względu często zaglądali tu amatorzy leśnych łowów. Pewnego razu czcigodny mąż o imieniu Turku wybrał się ze swymi towarzyszami w owe lasy na polowanie. Wraz z nadejściem nocy obrali sobie miejsce spoczynku na pobliskiej górze. Jednak ich sen został przerwany przez cud, o którym czytamy w tym rękopisie w następujący sposób. W jesieni 1197 roku, 25 listopada, noc była ciemna, rozłożyli wielki ogień. Podówczas, kiedy wszyscy byli obecni około ognia, to nad górą na zachód zagrzmiało i grzmiało do góry, gdzie przepędzali noc, tu się skończyło. W tej chwili zjawia się jeleń nad ogień, Zaczęli do niego strzelać wszyscy, ale nie zabili go. Wypuścili na niego 15 strzał, a on naprzeciwko stoje ognia, stoje bez żadnego ruchu. Kiedy poszli do niego, co się stało z nim, to nie dochodząc kroków dwa, zniknął z oczu. A od tego miejsca czekotało od dołu do wierzchołka, jak bądź gwiazda spadająca z nieba. Przestraszyli się wszyscy na ten widok, twierdząc, że jest to tajemnica boska. Zatem wiosną, czytamy z tego dokumentu, iż wiosną 17 kwietnia 1198 roku przybyli na polowanie, jednak tym razem przybył z nimi w Michał Center. W nocy, którą spędzali na tej górze, Turkułowi objawia się we śnie Matka Boża, więc temu szlachcicowi, który był poprzednim razem. Ze słowami: wy tu obrali sobie miejsce dla spoczynku nocy i bardzo sobie upodobali, i ja upodobałem, bo to miejsce jest, na którym jawiła się i będzie chwała na cześć chwalebny przez tron Ojca Niebieskiego. Po przebudzeniu się ze snu spostrzegli nad sobą płomień. Zbudził się więc czym prędzej swych towarzyszy, Turku, by ujrzeli ten cud. Ogień zaś przelatywał z jednej góry na drugą. Nadprzyrodzone zjawisko wywarło ogromne wrażenie na obserwatorach, ponieważ, cytuję, kiedy dzień się począł nadchodzić i gwiazda poranna pokazała się, każdy tu z obecnych towarzyszy upadli na kolana i zaczęli opowiadać razem chwałę Najwyższemu Stwórcy za jego cudowne widzenie. Po tym pierwszym cudzie objawienia się Turkułowi Matki Bożej jednogłośnie zdecydowano upamiętnić to wydarzenie. Co zatem uczynili? Cytuję: wykopali więc chałupkę, a po środku wyrobili z ziemi krągły, oglejowany słup i na tym słupie położyli chleb, sól i wodę. W dniu 1 maja 1203 roku, w 5 lat od cudownego widzenia, Turku ukończył budowę małej kaplicy na tym miejscu. Cytuję: na cześć i chwałę tego cudu. Czasownię ową wybudował z drzewa narąbanego na tej górze dębiny. Z opisu autora dowiadujemy się, że była niewielkich rozmiarów. Zaledwie, cytuję, kaplica miała 6 łokci długości, 4 szerokości. Z czasem we wnętrzu kaplicy Turku umieścił obraz Najświętszej Marii Panny stojącej na ognisku. A więc ten obraz, który jest dla nas, kojarzy się właśnie bardzo często z przedstawieniem tego cudu Bożej Matki na Górze Poczajowskiej. Namalowany natomiast przez Metodego, który przybył z Grecji i gościł w domu Turkuła przez 8 dni, a więc pojawia się następna postać Metody, który przybywa z Grecji i tam gości u tego możnowładcy Turkuła przez 8 dni. Po upływie 2 lat Turku wyjeżdża do Grecji. W czasie podróży popada w ciężką chorobę. W intencji wyzdrowienia i dokończenia rozpoczętej pielgrzymki po świątyniach Grecji składa Bogu obietnicę wybudowania po swym powrocie do kraju świątyni. Choroba szybko minęła, a sam Turku odwiedził liczne cerkwie i spotkał się z wieloma mnichami, którym niewątpliwie opowiedział o cudownym wydarzeniu. Na koniec dotarł na świętą górę Athos. Tam przekonał mnicha Metodego do powrotu na górę Poczajowską. A więc mnich Metody początkowo zamieszkiwał jeden z monasterów świętej góry Athos. Po przybyciu do Poczajowa mnich ten stał się świadkiem kolejnego objawienia Matki Bożej. Cytuję: upłynęło 4 lata i towarzysze pielgrzymowali do góry, gdzie były cuda. Nie zachodząc do domu Turkuła, na cudownej górze przepędzili dobę. To było 1219 roku, 16 sierpnia. Diakon Metody postanowił nigdy nie opuszczać tego miejsca, albowiem już pierwszej nocy ukazała mu się chwała Boża w postaci obrazu ognistego. 2 tygodnie później 29 sierpnia 1219 roku Metody, Turku oraz jego 12 towarzyszy po wspólnej modlitwie przystępują do budowy niewielkiego monasteru. Jego dokładny opis znajdujemy w rękopisie, cytuję: monaster założyli na 15 łokci szerokości, 20 długości, ściany zakładali na podobieństwo studni z przyłączeniem domu monastera dla czerńców liczbą do 20. Wybudowany monaster został wyświęcony w dzień święta Przemienienia Pańskiego, Preobrażenia Gospodnia w 1220 roku. A pracujący przy jego wznoszeniu robotnicy w liczbie 12 zostali pierwszymi mnichami na tym miejscu. Wybierając na swego przełożonego, czcigodnego Metodego. Mnisi prowadzili życie skromne i świątobliwe w wielkiej ascezie. Tym zdobyli szacunek wśród miejscowej ludności, która, cytuję, na 20 mil w okrąg do domu cudownego przybywali, że nawet i w zimie było pełno pielgrzymujących. Z rękopiśminnego opisu dowiadujemy się, że Metody był człowiekiem wykształconym, ponieważ oprócz wielu ikon napisanych przez niego w stylu greckim ułożył także uczycielne Ewangelię oraz otworzył przy monasterze szkołę i zebrał bibliotekę rękopisów. A więc prowadził w stosunku do otaczającej ludności taką misyjną w prosvětitelskou działalność. Istnieją rozbieżności co do wieku Metodego. Autor opisu monastry Skit pisze, że Metody przeżył 97 lat i umarł w 1228 roku. Z jednego świadectwa datowanego na 1702 rok natomiast dowiadujemy się o tym, że pierwszy przełożony monasteru Poczojewskiego urodził się w 1091 roku, co powoduje, że jego wiek w chwili śmierci możemy określić na nieprawdopodobną liczbę 137 lat, zatem raczej to chyba jest, są tutaj w tej drugim wypadku jakaś jest nieścisłość. Wartość tego dokumentu jest, a więc tego pierwszego źródła odnoszącego się do historii monasteru Poczojewskiego jest bardzo ważna ze względu na fakt, że został napisany, a więc te źródła, które mówią o prawosławnych źródłach monastycznych na Świętej Górze Athos, ze Świętej Góry Athos, potwierdza jeszcze tą prawdziwość fakt, iż został spisany już w okresie unickim, przez unickiego prawdopodobnie mnicha. I potwierdzeniem wiarygodności tego dokumentu mogą być dobre stosunki również panujące pomiędzy Rusią Kijowską a Świętą Górą Athos, gdzie od dawien dawna mieszkali ruscy mnisi w monasterze Rusikon. Nic więc dziwnego, że początki życia monastycznego na Świętej Górze Poczojowskiej są ściśle związane właśnie ze Świętą Górą Athos. Brak precyzji w odtworzeniu faktów historycznych jest przyczyną wielu błędów lub różnych wersji, które pojawiają się w tej historii, pierwszej historii monasteru Poczojewskiego. Na przykład taką wersją, do której chyba jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, jest wersja, która mówi, że objawienie to widział człowiek o imieniu Jan Bosy ze wsi Poczajów. Lecz nawet jeśli dopuścimy, że rzeczywiście był to człowiek o tym imieniu, to w żadnym wypadku nie wolno dopuścić, że pochodził ze wsi Poczajów, ponieważ w tym czasie w pobliżu miejsca objawienia się Bogorodicy nie było miejscowości o nazwie Poczajów. Prawidłowe jest również twierdzenie, że od wsi Poczajów monaster nazwany został Poczajowskim, gdyż nie wieś istniała wcześniej, ale wręcz przeciwnie, to monaster został założony wcześniej i nazwany Poczajowskim od słów poczadziwa. A więc jak wspomnieliśmy w znaczeniu, że Przenajświętsza Bogorodzica zaczęła objawiać na górze swoje cuda. Osobą, która widziała cud objawienia się Matki Bożej na górze w ognistym słupie, powszechnie znaną pod imieniem Jana Bosego, przypuszczalnie był Jan Boży. To jest człowiek pobożny i świątobliwy. Ludzi o tych cechach potocznie nazywano Bożymi ludźmi. A takim właśnie mógł być w mniemaniu ludu wcześniej wspomniany Turku. Słowo Boży łatwo mogło przejść na bosy. Przyczyn mogło być wiele, na przykład przy okazji wielokrotnego przekazywania i przepisywania tego ludowego przekazu, ale także dlatego, że ludzi bogobojnych o ascetycznym trybie życia często nazywano bosymi. To jest stale latem i zimą chodzącymi bez obuwia. W kwestii imienia Turkuła rzeczywiście było nim imię Jan. Wiemy o tym z aktu darowizny Michała Centera monasterowi Poczajewskiemu w 1213 roku. Autor wyraźnie stwierdza, że akt ten jest dany, cytuję, za błogosławieniem świecicielem Miefodiem po glagolu Jana Turkuła. W ten oto sposób możemy stwierdzić, że Boga Rodzicę stojącą na Górze Poczajowskiej widział niewątpliwie Jan Boży, to jest Turkuł, zaś mnichem modlącym się przed nią był nikt inny jak Metody. A więc często widzimy obraz w Bożej Maciery nad płomieniami i obok Bożej Maciery przedstawiany jest na obrazie właśnie bardzo często ten taki pastuch, w którym właśnie jest Jan Turkuł z jednej strony, a z drugiej strony mnich, pierwszy mnich i pierwszy święty świętej góry Athos, święty Miefodzi. Często, gdy zajeżdżamy na Górę Poczajowską, na wielu ikonach obok Iowa Poczajewską znajduje się Miefodzi. I dla nas jest taką troszeczkę, Miefodzi jest postacią taką zagadkową. Nie do końca wiemy dużo na temat tego świętego, a jest to pierwszy święty związany właśnie z Górą Poczajowską, z monasterem poczajowskim. Oprócz tych pierwszych objawień widzianych przez Turkuła i Metodego, było niewątpliwie inne, podobne objawienie Matki Bożej, o którym prawdopodobnie wspomina się w innym dokumencie, pamiętnikie. Wiadomo, że Najświętsza Maria Panna podczas swego objawienia na skalę Góry Poczajowskiej pozostawiła w miejscu, na którym stała, ślad prawej stopy, który do dnia dzisiejszego jest cudownie napełniany uzdrawiającą wodą. Istnieje wiele ludowych przekazów i pieśni mówiących o tym cudownym wydarzeniu. Wkrótce po tym cudownym wydarzeniu u podnóża skały, na której objawiła się Matka Boża w 1261 roku, mnisi budują niewielką cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia

świętego miejsca, które znajdowało się na skale nieopodal urwiska. Budowniczowie zmienili tradycyjne położenie świątyni. Z tego względu sobór zwrócony jest nie na wschód, jak wymaga zasada budowy świątyni prawosławnych, ale na północ. To w przypadku już aktualnej umiejscowienia aktualnej cerkwi, a więc soboru zaśnięcia Boga Rodzicy, prawda? Bo jest główną cerkwią, jest teraz cerkiew w Uspienie Preswiatowej Bogorodzicy. I zobaczcie, jeśli wchodzimy, zatem te ikonostas już nie znajduje się na wschód. Ta cerkiew została jak gdyby troszeczkę przekręcona. I dlatego, gdy wchodzimy do cerkwi, to od razu po naszej prawej stronie znajduje się miejsce ze stopką Bożej Matki. Możemy sobie wyobrazić, że z tej prawej strony znajdował się, to jest wschodnia część, i z tej strony znajdował się ikonostas, po której prawej stronie z kolei znajdowała się stopka tej pierwotnej cerkwi, prawosławnej cerkwi. Późniejsza świątynia, ta dzisiejsza świątynia już została wybudowana w okresie unickim, dlatego dopuszczono w jakiś sposób ze względów na trudność położenia i mało miejsca na tym urwisku przeniesienie ikonostasu. To odnośnie najważniejszych danych związanych z pierwszym świętym, a więc z Miefodziem, tym pierwszym mnichem takim, który jest otoczony jakąś wielką taką tajemnicą, dlatego że mało wiemy na jego temat. I był to zatem na początku XIII wieku, powstaje tam malutki monaster, jest to monaster bardzo skromny, niewielkich rozmiarów, mieszka tam kilkunastu mnichów i później praktycznie nic nie wiemy na ten temat, na temat istnienia tegoż monasteru. Dopiero w XVI wieku, na początku XVII wieku dowiadujemy się o pierwszych namiestnikach tegoż monasteru. Jednym z pierwszych namiestników monasteru poczajewskiego był metropolita Neofit. To jest ciekawa postać. Jedną z donatorek, a więc jedną z fundatorek monasteru była Anna Gojska. Taka szlachcianka, prawosławna szlachcianka, która ufundowała monaster. I która gościła właśnie w okresie trudnym dla prawosławia, kiedy usiłowano skazić wiarę prawosławną przez apostazję na Unię. Anna Gojska utrzymywała cały czas w swojej, bardzo, bardzo twardo trzymała się prawosławia i duchowości prawosławnej. I ona często gościła u siebie nie tylko mnichów, ale również i hierarchów, którzy przybywali z Bałkan, którzy przyjeżdżali po to, aby zebrać jakąś pomoc. Tak jak my teraz często zbieramy pomoc na cerkwie, które są w stanie często wojny, czy tam, gdzie się prześladuje chrześcijan. W tamtych czasach trzeba zwrócić uwagę na to, że po 1453 roku, kiedy został zajęty Konstantynopol przez Turków, już chrześcijanie na Bałkanach zostali pozbawieni swoich możnowadców, którzy by chronili ich przed prześladowaniami. Rozpoczynają się prześladowania chrześcijan w Azji Mniejszej, na Bałkanach, na wielką skalę. I po pewnym czasie duchowieństwo, hierarchowie, po to, aby widząc, że cerkiew bardzo często popadała w wielkie tarapaty, udawała się do innych prawosławnych krajów po to, aby prosić o wsparcie. Jednym z takich metropolitów, który przyjechał prosząc o wsparcie, był również metropolita Neofit. I on został przyjęty przez Annę Gojską i goszczony u niej w domu.

0: I w podzięce za pomoc i za tą gościnę, oczywiście był to człowiek wielkiej duchowości, podarował cudotworną ikonę Bożej Matki. I dzisiaj ikona, która jest czczona przez nas, poczajewska ikona Bożej Matki, jest to ta sama ikona, która została podarowana dla Anny Gojskiej, a później z kolei przez Annę Gojską podarowana monasterowi poczajewskiemu. A więc te pierwsze cuda, które miały miejsce od ikony poczajowskiej Bożej Matki, to cud również wyzdrowienia ślepego syna Anny Gojskiej. I w tym momencie szlachcianka stwierdziła, że takiej wielkiej świętości nie jest godna przytrzymywać u siebie w domu i przekazuje ją do monasteru poczajowskiego. Po metropolicie, który gościł Anny Gojskiej, przełożonymi monastera było jeszcze kilku innych namiestników i humenów. Kolejnym, bodajże czwartym z rzędu był prepodobny Iow Poczajewski. I ja postaram się przybliżyć troszeczkę postać świętego Iowa Poczajewskiego, dlatego że jest to taka sztandarowa postać, która nas chyba związana z monasterem, pomimo to, że w jaki sposób te wszystkie świętości, które się znajdują i stopka, i ikona, w jaki sposób związane są albo z innymi postaciami, albo z innymi świętymi. Natomiast święty Iow Poczajewski jest tym mężem monasteru poczajewskiego, który jakby wsławił się najbardziej ze względu na przykład swojej duchowości, swojej ascezy i oczywiście w walki w obronie czystości wiary prawosławnej, która była bardzo często, znajdowała się w tych czasach bardzo często w ogromnym niebezpieczeństwie. Posiadamy dwa źródła, z których czerpiemy świadectwo o życiu i działalności świętego Hioba, Iowa Poczajewskiego. Pierwsze źródło to pochodzące od jego ucznia Dosyteusza, który spisał żywot świętego oraz z licznych jeszcze nie w pełni zebranych i zbadanych dokumentów rozproszonych w wielu archiwach i bibliotekach. Żywot spisany przez Dosyteusza nie omawia działalności świętego, ale skupia się przede wszystkim na jego życiu wewnętrznym, a więc ascezie. Ja przede wszystkim chciałbym się skupić na tej części, dlatego że ogromną kartą taką działalności świętego Iowa Poczajewskiego jest również taka działalność administracyjna. Okazuje się, że stawał on w obronie naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach monasteru. Często w życiach świętych się nie pisze do końca o takich faktach, na przykład jak uczestnictwo w sądach, kiedy innowiercy starali się zabrać, przejąć monaster i on był zmuszony do tego, żeby iść do sądu, żeby bronić monaster, żeby nie w imieniu swoich braci, żeby bracia nie byli pozbawieni swojego monasteru. W bardzo takich trudnych sytuacjach, ciężkich sytuacjach musiał dawać opór, musiał często wychodzić z monasteru i prosić o pomoc prawosławnych możnowładców, inne wpływowe postacie po to, żeby pomagali w tym dla monasterowi. To jest taki spór z Firlejem, już spadkobiercami Anny Gojskiej, jej wnukiem, który niestety był już protestantem i usiłował odebrać mnichom monaster poczajowski. I te trudności trwały przez cały okres praktycznie życia w Iowa Poczajewskiego. On nie miał, te problemy nie spędzały mu snu z oczu. Może właśnie dlatego również i taka wielka asceza, kiedy w sytuacjach, gdy mnisi czy monaster nie był w stanie wybronić się to przede wszystkim on uciekał do obrony, prosił o obronę Matkę Bożą, Macier Bożiu, i z tego względu tak wielkie przykład, taki mamy tak wielki przykład jego ascezy. O tym sobie za chwileczkę powiemy. Takim źródłem, jak już wspomniałem, jest żywot, który został spisany przez ucznia świętego Iowa Poczajsko-Dosyteusza. Pozwolę sobie opuścić taki wstęp, żeby już przejść do samego świętego. Z wspomnianego żywota dowiadujemy się, że bogobojni rodzice świętego Iowa Poczajewskiego, Hioba Zalizo, bo tak miał na nazwisko, pochodzili z Pokucia w Galicji. Ponadto nie znajdujemy żadnych innych zmianek oraz z jakiego stanu wywodzili się jego rodzice. W pomianniku poczajowskim, w którym zapisano przodków świętego, nie wymienia się nikogo, kto by pełnił funkcję duchownego, a więc raczej nie pochodził, nie wywodził się on z rodziny duchownego. Na powyższej podstawie jeden z uczonych wysuwa wniosek, iż jego rodzice Jan i Agata pochodzili z laikatu. Ze względu na brak danych historycznych trudno podważyć powyższy pogląd. Posiadamy zarówno zbyt mało argumentów potwierdzających jego autentyczność. Jednak istnieje szereg dokumentów świadczących o tym, iż w okresie pełnienia funkcji igumena monasteru przez świętego Hioba, obowiązki proboszcza poczajewskiego pełnił Jakub Zalizo, a więc te same nazwisko. Sądząc po zachowaniu głównego przeciwnika monasteru poczajewskiego, protestanta Andrzeja Firleja, pojęcego nienawiścią zarówno do świętego Hioba, jak i duchownego poczajewskiego, możemy przypuszczać, że byli bliskimi krewnymi. Być może ów fakt przyczynił się do złożenia Jakuba Zalizo ze stanowiska miejscowego proboszcza. Trudno ustalić dokładną datę narodzin świętego Hioba. W oparciu o informację zawartą w spisanej przez jego ucznia biografii wiemy, że zmarł 28 października 1651 roku jako stuletni starzec. Cytuję, jako dojci jemu 100 lat wsiego żywota swojego. Możemy więc wnioskować, że czas narodzin przypadł na 1551 rok. Święty już od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do życia w ascezie. W wieku 10 lat skrycie opuścił dom rodzinny, a więc jako dziecko, udając się do pobliskiego monasteru Przemienienia Pańskiego w Ugornicach, a więc w miejscowości, skąd pochodził na Galicji. Decyzję tą należy objaśnić z jednej strony skłonnością do ascezy, z drugiej wczesną znajomością wysokich ideałów życia monastycznego. Autor żywota świętego Hioba, Hieromnich Dosyteusz, pisze, że w monasterze zawsze służył braci, wyróżniając się dobrymi obyczajami, cichością oraz wielką pokorą. Igumen tegoż monasteru, cytuję, prozorliw sy, providzia w niem byci i muszczuju Bożuju silu. Prijat jego lubiezno i mnogo duchownoju biesieduju polzowaw otroka. Powieleje mu posłuszaniu cerkownomu prileżaci. No on niedowolen jedynym posłuszaniem, wsiaczeskimi rozlicznymi usłuch prileżani, kojemuż do od najmniejszych robotników monastyrski dobre ugoždaše. A więc starał się pomagać wszystkim braciom w monasterze. W krótkim czasie Jan zaskarbił sobie, bo tak miał na imię przed w postrygu monaszeskim, zaskarbił sobie taką życzliwość wśród braci monasterskiej, iż za wspólną zgodą namiestnik przyjął go do wspólnoty, a więc nie od razu, a początkowo poddaje jego próbie. Dokonując święceń monastycznych w postrygu w Monaszewskowo na 12-letnim młodzieńcu z imieniem Iow. A więc w 12 lat przyjmuje postryg Monaszewski. Cytuję: Jehorze, widzia czy ich umien, dobry je nrawy, krotość i głęboko je smirenie, po soglasiu braci, wozloż nań angielski obraz, wo wtora na dziesiatoje leto wozrasta jego, i byś inok zielo i skusien, nie tylko leci, jako dobrodzieciel mi preukraszen żywy, jako angiel posredzie braci, za nie wsiem na pozor i na polzu biasze. Fakt przyjęcia ślubów monastycznych w 12 roku życia świętego może wywołać u nas jakieś wątpliwości co do prawdziwości powyższego wydarzenia. Czy zatem kanony cerkiewne dopuszczają udzielenia ślubów monasterskich, właśnie monastycznych, w tak młodym wieku? I gdy spojrzymy w historię w kanonów cerkiewnych, to zauważymy, że według 40 kanonu 6 Soboru Powszechnego wiek przyjmujących śluby monasterskie, a więc postryg monaszewski, nie może być niższy niż 10 lat. W żywotach świętych znajdujemy wiele podobnych przykładów. Z żywotu świętego Saby Oświęconego dowiadujemy się, iż został mnichem w wieku zaledwie 8 lat. Podobnie stało się w przypadku Jana Milczącego. Pamięć jego obchodzimy 3 grudnia, męczennika Klemensa, biskupa Ancyry oraz wielu innych. Żyjący w surowej ascezie święty Hiob dążył do naśladowania wielkich charyzmatyków cerkwi. W szczególności, jak się domyślimy, starotestamentowego Hioba cierpiącego. Cytuję: nie imieniem tokmo, zauważa Dosyteusz, jego uczeń, no i samoju wieszciu mnogoboleznienomu owomu wo wietchom zawiecie Iowu, siej blażeniejszy ojciec nasz Iow, nie toczju upodobisia, no pacze reku, wsiech jego życia, przeciwnościach dalecze prewzydzie, tomu bo popuszczeniem Bożym skorb od skorbi, boleźń od boleźni rozdachusia. Siejże samoizwolicielnie i z dziecka, że stoczajszego życia przechodziaszcze ściepieni nieszczadnie to miaszcze si. Do tego stopnia poddawał się cielesnemu umartwianiu, że w wyniku nieustannej i wytężonej ascezy jego ciało zaczęło gnić i odpadać całymi płatami. O tym właśnie wspomina jego żywot z tych jego ascetycznych podwigów, które miały miejsce w tej pieczarze, do której często, jeśli zajrzamy do monasteru poczajewskiego, to wchodzimy i widzimy, w jakich skromnych, trudnych warunkach prowadził on swoje życie monastyczne.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Wysłuchaliśmy wykładu Historia Ławry Poczajowskiej, którą przedstawił Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. Serdecznie dziękujemy za przybliżenie historii tego szczególnego miejsca w życiu prawosławnych wiernych, a słuchaczom dziękujemy za pozostanie na antenie i zachęcamy do dalszego pozostania przed radioodbiornikami.

się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 23 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Tymoteusza, biskupa Prusy, męczenników Aleksandra i Antoniny Ciewicy, świętego Teofana Antiocheńskiego, świętego Bazyliana, biskupa Laodycei, świętego Sylwana z Chimnika Pieczerskiego, odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa Riazania, świętego Jana Metropolity Tobolskiego. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu, wyjeździe do monasteru w Turkowicach z okazji święta turkowieckiej ikony Matki Bożej, promocji książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej. W Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Wydarzenie organizuje ELEOS, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, we współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się już jutro o godzinie 18 w katedrze Świętego Mikołaja, akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie uczestnicy zostaną zaproszeni do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5 na spotkanie z terapeutą uzależnień. Organizatorzy zapraszają wszystkich potrzebujących wsparcia oraz ich bliskich. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniach 14-15 lipca z okazji święta turkowickiej ikony Matki Bożej organizuje pielgrzymkę łotokarową do Turkowic. Program prezentuje się następująco. 14 lipca o godzinie 7 rano wyjazd z Białegostoku oraz udział w nabożeństwach według harmonogramu monasterskiego. Powrót do Białegostoku 15 lipca około godziny 21. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. W Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej autorstwa dr Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o mechanizmach i skutkach konfliktów na Bałkanach Zachodnich, a także o tym, jak przemoc, czystki etniczne i konflikty zbrojne wpływają na dziedzictwo kulturowe oraz społeczeństwa regionu. Spotkanie z autorką odbędzie się już w tą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 15 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka jest kryminologiem, bałkanistką i doktorem nauk prawnych. Pracuje jako wykładowczyni na Politechnice Białostockiej. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kryminologią, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem oraz społecznymi i prawnymi skutkami konfliktów.

0: W dniach 5 i 6 czerwca w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszu 75-lecia działalności prawosławnego seminarium duchownego. W obchodach uczestniczyli hierarchowie, duchowieństwo, wykładowcy, absolwenci i studenci uczelni, która od 1951 roku przygotowuje przyszłych kapłanów oraz osoby zaangażowane w życie cerkwi prawosławnej w Polsce. Już teraz serdecznie zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.
2: Ja byłem studentem w naszym duchownym seminarium w Warszawie w latach 2004-2007.
3: Ojciec Łukasz Leonkiewicz.
2: Czyli na początku XXI wieku. Był to bardzo miły czas. Czas, który wspominam jako czas z jednej strony nauki, też nauki bycia w cerkwi, bycia w kościele, ale też czas spotkania się z wspaniałymi ludźmi, wykładowcami, bardzo mądrymi wykładowcami, z profesorami, z kolegami, którzy byli zawsze pomocni, wspierali słowem, czasami jakoś nawet może krytyką bardzo konstruktywną, więc to był taki czas, w którym tak naprawdę jako młody człowiek po maturze doświadczałem życia naszej cerkwi w całej jego pełni.
4: Ojcze, za czym z lat seminaryjnych najbardziej tęsknicie?
2: Za czym tęsknię? Za próbami chóru. To był bardzo miły czas, ponieważ częste próby chóru sprawiły, że człowiek, który nie jest tak dobry muzycznie jak ktoś z takim wielkim talentem, mógł wypracować pewne umiejętności śpiewu, czytania nut. To tak, za tym się tęskni, za seminaryjnym śpiewem, bo to było coś, czego później już ja nie miałem przyjemności doświadczyć.
4: A jakaś zabawna historia z seminarium?
2: Historii zabawnych było bardzo dużo. Jedna z najciekawszych chyba historii to kiedy na pierwszym roku w seminarium byliśmy i było nam bardzo ciężko, bo przed świętem seminaryjnym jest dużo bardzo pracy. My sprzątaliśmy do późnych godzin nocnych kaplicę, budynek seminarium i kiedy było już nam tak dość trudno i ciężko, to po prostu musieliśmy się udać z kolegami nad Wisłę na ryby, łowiliśmy ryby i to była taka ciekawa historia, bo i wyjście było ciekawe, i powrót był ciekawy i to była chyba najwspanialsza historia z tego czasu.
4: I cały czas łowiliście taką rybę?
2: Tylko konar. Jakiś, który płynął akurat wówczas przy Wisłą, ale cała historia wyjścia, bycia i powrotu była rzeczywiście chyba jedną z najmniejszych historii.
4: A ojcze, jaki był wasz ulubiony przedmiot?
2: Najbardziej lubiłem teologię zasadniczą wykładaną przez księdza Henryka Paprockiego. To był bardzo, bardzo ciekawy, prowadzony wówczas przedmiot. Ale oczywiście ja uwielbiam patrologię, więc dla mnie patrologia była czymś, co najbardziej mnie ciekawiło.
4: Ojcze, a czego z lat seminaryjnych najbardziej żałujecie? Co byście zmienili?
2: Wykorzystałbym więcej młodzieńczego życia do tego, by chyba być jeszcze może bliżej kolegów, z którymi za blisko nie byłem. I chyba właśnie tego najbardziej, że wówczas byłem troszkę bardziej zamknięty na koleżeństwo, w szczególności starszych kolegów, niż dzisiaj tego żałuję, to bym zmienił.
4: Ojcze, opiszcie seminarium jednym słowem.
2: Jednym słowem? Mhm. Szkoła życia. To dwa słowa, a z drugiej strony to jest piękno. Piękno związane z liturgią, piękno związane z koleżeństwem, przyjaźniami, piękno związane ze śpiewem liturgicznym, piękno związane z tym, czego się uczyłem. A ja uwielbiałem teologię i nadal uwielbiam. I to jest coś, co uważam, że to jest piękne. Przy okazji to był też czas studiów po prostu. Ja studiowałem jeszcze równolegle filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, więc to piękno właśnie chyba jest najlepszym słowem do określenia tego czasu bycia w seminarium. Piękno.
5: O, to był rok jubileuszowy, to był rok...
3: Ojciec Andrzej Kuźma.
5: Tysiąclecia Chrztu Rusi, 1988-1991 i to było seminarium warszawskie, które wówczas mieściło się w Jabłecznej i nazywało się Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Po szkole świeckiej, po maturze wstąpiłem do seminarium, do klasy 0, a potem razem już z tymi, którzy przyszli z Warszawy, byłem na 5 i na 6 roku.
4: Za czym z lat seminaryjnych najbardziej się tęskni?
5: To bardzo trudne pytanie takie. Myśmy żyli, mieszkaliśmy w monasterze. To był monaster jaboczyński, otoczony przyrodą, naturą. I to chyba najbardziej, tak gdyby mi wpisało się w moją pamięć. No i oczywiście nabożeństwa, które były codzienne w monasterze. Czasem męczące, ale zawsze były budujące.
4: Pamięta ojciec jakąś zabawną historię z seminarium?
5: Bardzo pamiętam dobrze pewną zabawną historię. Ona jest związana z pewnym zdarzeniem, które było no, takie nieszczęśliwe, bo było skradziona ikona świętego Onufrego. Prawda, to był okres, kiedy taka sytuacja była napięta, a któregoś razu szedłem wieczorem, oczywiście wzięto mnie za złodzieja. No i rozpętał się alarm cały, zaczęto łapać złodzieja po całym monasterze, po łąkach. Ja poszedłem gdzieś dalej, no się okazało później, że to był taki alarm fałszywy. Ja dopiero się o tym dowiedziałem po zakończeniu całej akcji.
4: A jaki był wasz ulubiony przedmiot?
5: Jaki był mój ulubiony przedmiot? Mi się wydaje, że była bardzo ciekawa teologia porównawcza. Gdyby to dawało nam pewnego rodzaju spojrzenie na innych chrześcijan i utwierdzało nas w swoim kontekście. Tak, były ciekawe zajęcia z Nowego Testamentu, już nieżyjącym rektorem ojcem Wasiliem Roszczenko, prawda? Ale chyba właśnie ten wątek porównawczy był taki najbardziej ciekawy.
4: A czego najbardziej żałujecie z czasów seminaryjnych i co byście chcieli zmienić, zrobić inaczej?
5: O, niczego nie żałuję. Co bym chciał zmienić? Myślę, że tutaj trudno mówić o jakichś zmianach. Życie zmienia się. Dzisiaj metropolita mówił o tym, że jemu rektor gdyby polecił wypchać swój siennik słomą i poszedł spać. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, ale to jest naturalny porządek rzeczy. I ten naturalny porządek rzeczy trzeba umiejętnie porządkować, aby żyć zgodnie z tym, co nam posyła sam Pan Bóg i w każdej sytuacji się odnajdować.

0: bowiem wypełnię się 75 lat od rozpoczęcia po różnych działaniach, tych historycznych i wojennych, działalność nauczania przyszłych kapłanów przez cerkiew antykatolicką w Polsce. I jest to bardzo ważny dzień, bowiem bez seminarium szkoły duchownej nie może być samodzielności. Szkoła musi być. Naród danej cerkwi, wiernie danej cerkwi, muszą przygotować swoich młodych obywateli do służby kapłańskiej. Seminarium uczy intelektu, ale przede wszystkim wychowuje przyszłych kapłanów. To jest zasadnicze zadanie, by przygotować człowieka do sprawowania to, co jest najważniejsze w kosmosie. Powtarzam, w kosmosie świętej Eucharystii. Bez świętej Eucharystii nie ma cerkwi. Są sekty, odstępstwa, samowola. Tam, gdzie sprawowana jest święta Eucharystia, tam jest żywa cerkiew. I kto naruszy jedność eucharystyczną, narusza cały porządek cerkwi i jest to wielkie doświadczenie dla cerkwi. I dlatego kapłan, ten, który przygotowuje się na kapłana i sam kapłan, musi mieć wielką odpowiedzialność za tę sprawę. Dlatego seminarium przede wszystkim wychowuje, aby dany człowiek mógł sprawować to, co jest najważniejsze w życiu cerkwi. Aniołowie nie mają takiego prawa. Anioł tylko jest obecny podczas Eucharystii, uczestniczy. Nyni siły niebieskie jest z nami, nie wiedzimy, służą. My służymy, a oni tylko uczestniczą. To problem teologiczny, można na to odpowiedzieć, ale szukajcie sobie sami, dlaczego tak jest, bo będzie za długo. Ja chcę powiedzieć tak. I za to Bogu dziękujemy. Dziękujemy Bogu za dzisiejszy dzień, za tę świętą liturgię, która uwieńczyła uroczystość 75-lecia istnienia seminarium. Modliliśmy się za tych, którzy zakładali, którzy prowadzili, uczyli, nauczali, za tych, którzy się uczyli. Wielu z nich już nie ma, są w drugim świecie, ale uczestniczą dzisiaj razem z nami w tej świątyni. Jest Władyka Dionisi, jest Władyka Tymoteusz i drudzy, którzy tak czy inaczej mieli do czynienia z seminarium. Są rektorzy nasi, bowiem u Boga nie ma umarłych. U Boga wszyscy są żywi. I razem z nami w tej modlitwie uczestniczyli. I to jest ta moc, która daje nam dalej istnieć, rozwijać się i kształcić przyszłych kapłanów. Ja chcę Bogu podziękować w Trójcy Jedynej za ten dar. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali w seminarium, a ich już nie ma. Pierwszy rektor Aleksander, drugi rektor Serafin Żeleźniakowicz, który długie lata trwał, później były przejściowe, ale tam był i Rafalski, był Kozłowski, był ksiądz Sezonu, był także i Roszczerko. I 39 lat pracuje obecny dyrektor. Mój wychowanek tak się stało. Ksiądz Mitrat, doktor Jerzy Profilka. Chcę, dziękując wszystkim byłym rektorom, obecnym tutaj, ale w niewidzialny sposób, za ich trud. Wy przygotowywaliście nas. Ja byłem na samym początku seminarium po wojnie. Przygotowywaliście nas, byśmy trwali w poświęceniu. Poświęceniu cerkwi. Niczego i nikogo się nie bali, bowiem jeżeli Bóg jest z nami, nikt przeciwko nas. I to zachowujcie. Pójdźcie na mogiłę ojca Serafima, pójdźcie na mogiłę szlachetnego wychowawcy Aleksieja Szewela. I jak macie młodzi ludzie uczący się w seminarium problemy, proście ich, aby wam odpowiedzieli, jakim masz być. Dzisiaj świat bardzo ciekawy, różnorodny i pokus jest bardzo dużo. Współczesny świat w wielu przejawach swoich walczy z tym, co jest święte. I wy, młodzi ludzie, dzisiaj przygotujecie się na trudno odpowiedzialną służbę świętej cerkwi i Chrystusowi. I kiedy zdecydujesz się, ale pamiętajcie jedną rzecz, do świadczeństwa, do kapłaństwa nikt nikogo nie zmusza. O kapłaństwo, o pasterstwo się prosi. Przychodzisz dobrowolnie, biskup cię poświęci. I pamiętaj, że Chrystus mówi, tak jak do apostołów, także do każdego nowego apostoła, to jest każdego z nas i przyszłych, bądź wierny do końca. Pamiętaj, że mnie prześladowano i ty będziesz prześladowany. I w tym zawarta jest siła i moc kapłaństwa. I starajcie się, wychowawcy obecni, nauczyciele, w tym duchu wychowywać. A Bóg wam wynagrodzi. Praca pedagogiczna jest trudną pracą. Tym niemniej trzeba się poświęcić. Tym niemniej, jeżeli chcemy mieć zdrowy cerkiewny organizm, musimy siebie wiele dać. Energii, którą mamy, bo jutro jej nie będzie. I życzę wszystkim, dziękując wam za pracę już żyjącym, nauczycielom na czele z rektorem. On już 5 razy prosił mnie, żeby go zwolnić. Powiedziałem nie, jeszcze za czas. Poczekaj jeszcze. Jeszcze jak nogi noszą, głowa pracuje, trzeba pracować. Bardzo dziękuję Ci, ojcze Jerzy. Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, wszystkim w administracji pracującym i ci, którzy przygotowują posiłki. Wszystkim bardzo dziękuję. W tym trudzie nie przestawajcie. Niech Bóg pomaga wam, błogosławi i błogosławię wam także i cerkwi.
1: Seminarium to, co powiedzieliśmy, to nie tylko szkoła. To jest pewna nasza tożsamość. 75 lat w stulecie autokefalii to rzeczywiście dziedzictwo, którego nigdy nie wolno zatracić. To jest coś, co jest dla nas, myślę, świadectwem tego, że nasze seminarium jest znane. Nasi absolwenci służą w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Australii. Wszędzie są obecni. I ja myślę, że przez to też seminarium jest nasze znane i jest cenione. Dzisiaj mamy kandydata z góry Athos, nowicjusza, który chce przyjść do nas i u nas się uczyć, ma błogosławieństwo starca. To świadczy o waszej miłości, o naszej pracy. Chciałbym podziękować wszystkim za tą nagrodę. Nie zasługuję na nią. Już tylko jeden krzyż został na Woli albo w innym miejscu. Natomiast w imieniu wszystkich uczących i nauczających chciałbym podziękować za te nagrody, które dzisiaj przekazaliście wszystkim. Nie wszyscy dostali, bo niektórzy mają już pierwszego stopnia od dawna i u nas uczą. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom. Tak, jest Władysław Mitrofanu, który był nas wychowawcą. Władysy Georgii, który ciągle uczy. Władysy Paisiu, który był rektorem, był nauczycielem. Wszyscy inni. Serdecznie dziękuję absolwentom. W większości, których tutaj widzę, to przez te ręce przeszli.

Wysłuchaliśmy relacji z uroczystości jubileuszu 75-lecia działalności prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. W obchodach, które odbyły się 5 i 6 czerwca, uczestniczyli hierarchowie, duchowieństwo, wykładowcy, absolwenci oraz studenci seminarium. Uroczystości obejmowały modlitwę, spotkania oraz wspomnienie historii uczelni powołanej do życia w 1951 roku.

Drodzy słuchacze, powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Już za chwilę wysłuchamy modlitw wieczornych, którymi tradycyjnie zakończymy program. W imieniu Joanny Wawrzeniuk serdecznie zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkanie o godzinie 16. Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Sława Jezusu Chrystusowi.